le kpukpu ya me ne me kpukpu ya me ne David de xɔ eƒe bla etɔ̃ esi me wo zu fia la kpɔ be sɔhe wonyi le ye mayi me lo eye le si me ke sɔle le nya ɖe nu fifia la exɔ ƒe bla etɔ̃ le gapopo ya me eye woɖu fia ƒe bla ene eɖu fia ƒe bla ene eƒe bla ene ele ŋkɔgbe nɛ bolo si ne nye eƒe agbedzidzi si ne nye subɔsubɔ dzidzi eƒe bla ene le ŋkɔgbe nɛ lo gake ya ele bu tame tso ku ŋuti eku la ɖe ele didi ƒe bo tso gbɔwo sia nɔvi nye eku be game mekpɔ ɖo lo meke mele nya ma gblɔm na me me be subɔsubɔ to aɖe le la kpɔtɔ awɔ ne mawo la wɔe hafi numa la va ke fubenu la ke le yesu ƒe nukɔme ɖo elabena eɖu fia ƒe bla ene kpokpo ya matɔ kpokpo ya matɔ eɖu fia ɖe yuda dzi le hebron ƒe adre kple dzinu ade eye woɖu fia ɖe israel le blibo la kple yuda dzi le yerusalem ƒe bla etɔ̃ vɔ etɔ̃. Dɔwɔwɔ ƒe agbalẽ tawui enyi kpokpoe asieke dɔwɔwɔwo tawui enyi kpokpoe asiekelia ke yehowa gblɔ na paulo le nutegame le zãme bena megavɔ o hafi bonu ponu eye megazi ɖoɖoe o kpokpoe ewolia kpokpoe wo elabena nye la meli kpli wo eye ame aɖeke mado ɖe dziwo be yeawɔ vɔ aɖeke wo o elabena ame geɖe le asinye le du sia me na me ne tiɛ petro li yohanes li andrea li gake le subɔsubɔ dɔ sia gome la meɖui ɖi no ewoe metsiawo na sɔle meɖui na le sia ta nutsi la naɖeke meli be na avɔ o elabe ɖe ŋkeke dzidzi aɖe ƒe dzidzi aɖe kpɔtɔli ne eƒe subɔsubɔ dɔ la bena wòawɔ eye nu si mawo yɔ wo bena wɔ la ame aɖeke maxɔ te woƒe o la wɔ nu si mawo ɖo ɖe nutsi wo bena wɔ le yesu ƒe nukɔme mi va mawunya ƒe tsotsome velia si ke ne nye xɔlɔ vavã ƒe nublabla dipopo manɔ eme xɔlɔ vavã ƒe nublabla dipopo manɔ me samuel le gbãtɔ tawui enyi kpokpoe ame tɔ̃ lia samuel le gbãtɔ tawui enyi kpokpoe ame tɔ̃ eye yonatan kple david wobla nu elabena elɔe abe eya nutɔ ɖokui ene le kpɔ ɖe na amewo xlẽ bible ŋkpe egba nenye be mi me ɖe mɔ na gbɔgbɔ kɔkɔe bena wòaɖe ŋɔŋlɔa gɔme na mi o la la kpɔ be woava ɖe mɔ na nutsi la eye nenye be woƒe nutsi la le emɔkpɔme na dzinuwɔwɔ eke ma nu si ke wo xlẽa woaɖe gɔme kple dziƒoƒo si le woƒe nutsila ƒe dzidzinu kple gbegblẽ si le wome la nenye be ɖe ame matrɔ dzime ŋutsu matrɔ dzime nyɔnu matrɔ dzime wo xlẽ ŋɔŋlɔa eye be nye be ɖe ŋutsu ma ɖe elabena ɖe susu baɖa le tame ne ɖo ɖa nu nyɔnu bubu aɖe gbɔ alo nyɔnu ma susu baɖa le tame ne ɖo ɖa ŋutsu aɖe gbɔ la axlẽ kpokpoea tɔgbea sa tso afia na eɖokui gake le kpɔ be ɖe matea ɖe ŋɔŋlɔ kɔkɔe la me matea ɖe gɔme le mɔ nyuie ŋti le nutsila ƒe nudzodzro le nutsila ƒe nulɔlɔ kple nutsila ƒe dipopo ƒe nuwɔwɔ nu o la kpɔ be dipopo si ke ne le anubɔ matrɔ dzime me la awɔe be aɖe ŋlɔ akɔ be ɖe tɔ le kpɔe nu ka wɔm le be gblẽ fia ŋutsu kple ŋutsu nyɔnu kple nyɔnu elabena yonatan kple david la ɖe xɔlɔe wonye eye be lɔe wo anyɔnu ƒe lɔlɔ nutsile ma le nu ƒom dziƒoƒoe ma le ŋɔŋlɔ la gɔme ɖem nenye be ɖe mawo ƒe gbɔgbɔ ɖe ŋɔŋlɔ